Friede Kako Bliu Loka. Lini Sharks Hengel Stoka. Skenkis Domus Alio Roka. Maki Flakis Ama Kloka. Ani Revas Mosa Boga.